0: Ya la fanas la. Faza tao angandroky.
1: Fa misina raky izy ao.
2: Mifoaza ry fanasina. Andao andeha hivavaka.
1: Ah, ko anga le olona tsy hitako izay akanjo anaovako a.
2: Aza mitsalitsaly eo moa fa ninapy ny akanjo nga maloto.
1: Ny akanjo ka anga raha olona maloto aby fa retsy jipsy kosoby ito retsy sisa mbô misy a.
2: Haha, aza miadaladala eo moa raky izy a. Akanjo maloto be sady ratsy be reo entina vavaka. Ha, ah. Mana de andao andeha fa tara.